0: не випадковим, тому що воно пов'язане з розмовою, з темою нашої зустрічі. І цього разу сьогодні теж не інакше. Заглядаємо до словників спочатку.
1: Oczywiście bierzemy się do pracy. Słownik języka polskiego PWN. Powrót w znaczeniu trzecim to wznowienie czegoś po przerwie. Można po przerwie wznowić na przykład audycję. Po przerwie dłuższej lub po przerwie krótszej. Można też mówić do mikrofonu bez przerwy, ale byłoby to trudne do zaakceptowania przez słuchaczy. Znaczenie drugie słowa powrót według słownika języka polskiego to ponowne znalezienie się w jakimś stanie, w jakiejś sytuacji. Czyli powrót do sytuacji, na przykład do stanu nieważkości. Czasami ktoś tak się unosi, wydaje się, że gdzieś tak sobie wiruje swobodnie w powietrzu i on czasami lubi powrócić do tego stanu. Znaczenie pierwsze i najważniejsze powrotu to przybycie lub podróż do miejsca, w którym się przedtem było, przebywało jakiś czas.
0: Тобто ти так градаційно почав ознайомлювати нас зі значеннями слова «повруд» від найменш важливого в контексті нашої сьогоднішньої розмови до найбільш важливого.
1: Достаєш плюсика за уважність.
0: Дякую.
1: То я дякую. Najważniejszym z powrotów jest bez wątpienia powrót do domu. Powrót bezpieczny, powrót szczęśliwy, powrót późny, niekiedy powrót niespodziewany. Wracają. Może być to powrót córki, powrót delegacji, powrót dzieci, matki, męża, ojca, rodziców, syna. Różnymi środkami komunikacji powroty takie przebiegają koleją, pociągiem, autobusem. Tą samą drogą, którą się wyjechało, lub też inną drogą. Powrót do kraju, powrót do ojczyzny, a w kraju, w ojczyźnie ktoś oczekuje na nasz powrót. Nie może się doczekać. Niektórzy jeszcze nie wracają, ale powrót planują. Niektórzy powrót odwlekają, niektórzy z powrotu rezygnują. Jak jest w przypadku Ukraińców i Ukrainek, którzy opuścili swoje domy z powodu agresji niezrównoważonego psychicznie sąsiada rosyjskiego? Różnie. I do tego powoli dziś w tej audycji zmierzamy.
0: Так, про це будемо говорити з нашою гостею, котра вже за кілька хвилин, за мить, з'явиться в нашій студії, котра науково досліджує, власне, ці повернення, реемміграцію, якщо вживати синонімічного слова.
1: Так, зостанемо ще на хвилю при язику «повруд». Там і з повротом некоторі кружать. Повруд до прийшлості в культурі масової дуже знаний. Tytuł przynajmniej dla niektórych, Powrót taty, cudowny wiersz Mickiewicza, Ojciec nie wraca ranki wieczorem. Może jeszcze kilka cytatów. Czy kibice kobiecej siatkówki doczekają się powrotu swojej drużyny do dawnej świetności? Tego nie wiem. Rehabilitacja nie zawsze gwarantuje powrót do całkowitej sprawności. O języku cytat. Zmiany znaczeń słów, powroty do znaczeń pierwotnych to są wszystko rzeczy mieszczące się w zwykłym językowym rytmie. To Jerzy Pilch, trochę to skomplikowane, ale rzeczywiście język się zmienia, ale później niektóre znaczenia słów powracają na swoje miejsce.
0: Ale Jerzy Pilch prekrasno skazał pro cię mowną pulsację, pro mowny rytm.
1: Gazeta Wyborcza, rok 1996, bardzo ciekawy cytat. Z braku stałych źródeł dochodów zdecydował się na powrót do pracy w stoczni. O kim mowa? O pewnym byłym prezydencie, który rzeczywiście na chwilę zdecydował się na powrót do pracy w stoczni gdańskiej, ale dość szybko zrezygnował z tego pomysłu.
0: Тобто це було повернення невдале.
1: Nie na długo. Domyślał się inny cytat, że mentor oczekuje od niego buntu, chęci powrotu do zajęć ściśle filozoficznych. I jeszcze jeden cytat. W latach 90. powrót Polaków z Kazachstanu do ojczyzny był drogą przez mękę. Tak, powrót do ojczyzny bywa trudny i skomplikowany. I ostatni cytat. Wiosenne powroty ptaków na północ obserwuję już po raz 12 z rzędu. obserwował Mariusz Wilk.

0: Марина Німцева, лікарка ветеринарної медицини, терапевтка центру «Рудий кіт».
1: Всім вітання.
0: І я не випадково спочатку представила героїнь, тому що поряд з героїнями сидить автор Войцех Тохман, письменник-волонтер, автор репортажу «Дельфіни і Вельзевул». І я десь бачила вже книжку.
2: І сам в нам, з нами в студію «Дельфіни і Вельзевул» теж.
0: Доброго дня. «Дельфіна і Вельзевул» – це перша книжка про війну в Україні, яка показує цю війну з перспективи не тільки людини. Тому що ми тут бачимо перспективу покинутих собак, ми бачимо тут перспективу переляканих корів, ми бачимо перспективу кажанів, котрі потрапили в пастку відчинених квартирок. Такої книжки досі не було і, ймовірно, не буде. 20 травня прем'єра і польського, і українського варіанту видань. Додамо, що український варіант, тобто переклад український, здійснив Андрій Боднар. І ця прем'єра буде паралельно у Польщі і в Україні. І спочатку хочемо вас привітати дуже із цими прем'єрами.
2: Так, так się składa, że Wojciech Tochman napisał książkę, której nie było i której prawdopodobnie nikt oprócz niego napisać nie mógł i nie napisze. Mówimy o poważnych rzeczach, mówimy o śmierci, o wojnie, ale nieprzypadkowo uśmiechamy się, ponieważ jest w tej książce jakieś światło. Wojciech Tochman, który wie o wojnie sporo, pokazał Ukrainę, która być może zdziwi wielu czytelników w Polsce i w Ukrainie też. Ukrainę, która nie tylko walczy z agresorem, ale upomina się o godność każdej istoty i o życie każdej istoty. Króciutkie pytanie do autora. Jak się zrodził pomysł na tę książkę? Czy to od razu miała być właśnie ta książka?
3: Nie od razu. Książka, w ogóle miało tej książki nie być. Ja nie chciałem pisać książki o Ukrainie, bo uważałem, że Ukraina ma swoje wybitne pisarki, swoich wybitnych pisarzy. Już czytałem teksty autorów literatury fikcjonalnej, a także poetek i poetów, które powstały po pełnoskalowej inwazji. Teksty reporterskie, dokumentalne, prozę dokumentalną, która jest świetna i która bardzo drobiazgowo dokumentuje tę wojnę z wnętrza wojny. A ja jestem autorem z zewnątrz, więc stwierdziłem, że moje pisanie w tej sprawie nie będzie nikomu potrzebne. Ale tak się złożyło, że trafiłem pod koniec listopada 2023 roku przy okazji moich prezentacji moich książek wydanych po ukraińsku, wcześniejszych książek. Trafiłem do schroniska Syriusz w Fedorowce pod Kijowem, 50 km od Kijowa. I tam zetknąłem się po raz pierwszy z cierpieniem zwierząt na wojnie. I dowiedziałem się, że o rzeczy, o której wszyscy ludzie powinni wiedzieć, ale chyba nie wiedzą, że zwierzęta też są ofiarami wojny. No i wtedy mniej więcej zdecydowałem, że jednak spróbuję to zrobić. I też zdecydowałem, że zrobię to tylko pod warunkiem, kiedy ekipy ewakuujące zwierzęta, których jeszcze wtedy nie znałem, na przykład 12 wartowych, dopuszczą mnie do tych ewakuacji. Bo jeżeli mnie nie dopuszczą, to moja książka będzie jakaś połowiczna,
0: teoretyczna.
3: No nie, w sensie nie zdokumentuję tego dobrze. No i tak się stało, że po jakimś tam krótkim czasie Laleta Rapakina mnie zaprosiła na pierwszą ewakuację. No i zacząłem tę książkę już dokumentować profesjonalnie.
2: A kiedy zrozumiałeś, że to jest temat na książkę, na twoją kolejną książkę o wojnie?
3: No zrozumiałem w tej Fedorowce, kiedy...
2: Czyli szybko.
3: No nie tak szybko. Ja tam zacząłem wozić pomoc dla zwierząt, które są ofiarami wojny, są głodne, trzeba je leczyć. To wszystko bardzo dużo kosztuje i z pomocą hojnych darczyńców w Polsce i trochę z zagranicy, z pomocą Fundacji Klub Heaven, która jest formalnym organizatorem tych zbiórek, zacząłem zbierać pomoc i kupować karmę suchą dla tego schroniska, a także leki, szczepionki. I wtedy, jak byłem tam drugim razem, Oleksandra Mezinowa, która jest założycielką tego schroniska i dzięki której to schronisko wielkie, 3000 zwierząt, przeżyło okupację na początku pełnoskalowej inwazji, która trwała miesiąc, z narażeniem życia tam ludzie ratowali.

0: реакції, що парадоксально повномасштабне вторгнення деколи рятує життя тварин. Є в цьому істина, так?
1: Ну, для мене, до речі, це дійсно істина. Ну, ми між собою постійно говоримо про цю історію, що такі важкі часи, вони пробуджують ще більше людяності, як би це не звучало. І тварини часто трималися в дуже поганих умовах, але вони були врятовані, вони були проліковані, і вони знаходили інше своє щастя в нових родинах. І вони в ці родини приносили величезну любов і відданість. Тому, ну, абсолютно погоджуюсь. Так само думаю, так.
0: А тебе, Войчеху, здивило то, ну, ти однак споро вєш о війні. Чи здивило тебе то, що Україна, українці займуються się так важними справами, różnymi zresztą, дискутują о правах człowieka, правах kobiet, inkluzyjności i ratują zwierzęta na taką skalę, w tak zorganizowany sposób?
2: Zdziwiło mnie to dlatego, że to jest pierwsza wojna, nie tylko w której ja jako reporter uczestniczyłem, czy której byłem świadkiem, ale także w ogóle pierwsza wojna, o której możemy poczytać gdzieś, są źródła na temat tych wojen, na której zwierzęta są ratowane tak systemowo, czyli w sposób tak zorganizowany i w takiej skali. Nie znalazłem źródeł na przykład mówiących z II wojny światowej, gdzie zwierzęta zapewne cierpiały podobnie i w podobnej skali, żeby ktoś je tak ratował. Więc to jest jedna z pięknych twarzy tej wojny, jeśli w ogóle wojna może mieć jakąś piękną twarz, bo umówmy się, że nie ma takich, że wojna jest straszna, wojna przynosi zniszczenie, śmierć i cierpienie. Ale to jest ta twarz człowieczeństwa w najlepszym tego słowa znaczeniu, ale to jest jakaś mała grupa ludzi, a czy są jest pierwszy szereg właśnie takich jak nasze koleżanki tutaj, które jadą na prawie na linię zero często, czy pod strefę śmierci i stamtąd zabierają zwierzęta. Jest druga linia, czyli takich jak Maryna, którzy są lekarzami, opiekunami w schroniskach, w domach tymczasowych, i przygotowują te psy do adopcji, bo wszyscy, którzy ratujemy i kochamy zwierzęta, wiemy, że schronisko jest z natury swej tymczasowe. Schronisko to przytułek. Że schronisko jest więzieniem dla zwierząt i że one muszą pójść dalej do kochających rodzin. I jest trzecia grupa ludzi, trzeci szereg, takich jak także ja się do nich zaliczam trochę. Czyli ja jestem taki pomiędzy tą pierwszą a trzecią grupą. Którzy adoptują te zwierzęta i dają im miłość, ciepło, dobrą opiekę medyczną i dobre życie. I to robią jacyś ludzie, tak? W tej trzeciej grupie jest najwięcej, w drugiej jest trochę mniej, a w tej pierwszej jest najmniej. Ale to, co jest fantastyczne w Ukrainie, co mi bardzo imponuje, że w ogóle w tych miastach, gdzie życie się toczy, wygląda, że toczy się normalnie, we Lwowie, w Kijowie, ale także w Charkowie, który jest tak blisko rosyjskiej granicy, te miasta właściwie kwitną. Oczywiście, że spadają rakiety. Natychmiast są one te budynki, jeżeli można je remontować, to są remontowane. Jeżeli są, nie można ich wyremontować, to są rozbierane do spodu. Czy może nie natychmiast, ale po jakiejś chwili. W każdym razie tam ludzie tak ciężko pracują. Tam jest, tam cały czas, mówię to, to mi imponuje, pieniądz się kręci. Ludzie idą do restauracji, ludzie idą do kawiarni. Mają jakiś tam, może ostatni grosz. Przecież wiadomo, że wojna drenuje też ludziom kieszenie. Ale nie chcę powiedzieć, że udają, że wszystko jest normalnie, bo tam niczego nikt nie udaje, ale próbują przeżyć tę wojnę, czy przeżywają tę wojnę, nawet nie próbują, na własnych warunkach. Więc wydaje mi się, że Ukraina, kiedy ta wojna wreszcie się skończy, mam nadzieję, że się skończy niedługo i po naszej myśli, i to będzie straszny czas, bo ludzie będą płakać. Przyjdą, uderzą i wyjdą spod spodu różne traumy, ale myślę sobie, że bardzo wielu Ukraińców jest gotowych na to, żeby Ukraina, jak to mówimy po polsku, ruszyła z kopyta w nową rzeczywistość. I że Ukraińcy są na to gotowi, że są jakby ich środowisko,

0: Так само, як біле має відтінки сірого, про що я кажу. Тут є випадки, коли російські солдати дозволяють або ж самі підгодовують тварин, або дають Вікторівні курку, щоб розбавити ту воду, так і щоб пси, собаки почули, відчули цей запах м'яса. А тут є теж якби випадки, коли українці займаються мародерством. Чи важко зберігати об'єктивність, коли ти емоційно, ментально і теж дієво на боці добра?
1: Репортаж ма в ogóle to do siebie, że jest gatunkiem subiektywnym. Reporter nie musi być obiektywny i reporter obiektywny nie napisze dobrego reportażu. On może napisać informację i powinien być obiektywny, kiedy pisze informacje. W reportażu święte są fakty, ale fakty to są, to jest taka drabina, czy taka konstrukcja, na której są autor tekstu wiesza różne inne rzeczy, jak swoje emocje, refleksje, swoją wizję tej prawdy. Ja nie wyobrażam sobie, żebym mógł być w tej wojnie ktoś mnie o to już zapytał, czy ja nie jestem stronniczy. No ale jakże w tej wojnie nie można być jak można być niestronniczym, kiedy wiadomo, kto jest agresorem, a kto jest ofiarą. Ja nie mam problemu z tym, żeby zacytować, to zresztą jest bardzo ciekawe, jak niektórzy Ukraińcy, czy wielu Ukraińców nazywa, jak brzydko nazywa, Ukraińcy nazywają Rosjan, jak dehumanizują Rosjan, bo to jest też obraz tej wojny, żeby, i to pokazuje, co ta wojna robi z normalnymi, przyzwoitymi, dobrymi ludźmi, bo nie tylko ich zabija, nie tylko ich rani, nie tylko im zabiera domy, ale też zabiera im, można by powiedzieć, taki spokój, w sensie taki, że jestem przyzwoitym człowiekiem. Pewnie jak wszyscy tutaj siedzimy, nigdy nie pomyślelibyśmy o sobie, że będziemy kogoś kiedyś nienawidzić. Nienawiść jest złym uczuciem i nienawiść niszczy przede wszystkim tego, który nienawidzi, czyli nas. A dzisiaj musimy się przyznać do tego, że jedni bardziej otwarcie, inni mniej, że nienawidzimy, że o tę nienawiść się bardzo ocieramy, ale nie my jesteśmy temu winni. Ta nienawiść nie bierze się z nas. Ta nienawiść bierze się z wojny. To ci, którzy wywołali tę wojnę, są za tę nienawiść odpowiedzialni. I ja przez moment, bo ja też się ocieram o tę nienawiść. I myślałem sobie, że to ja we mnie jest coś nie tak. Ale potem sobie myślę, słuchaj, halo, to przecież to nie ja jestem za to odpowiedzialny. A ta nienawiść bierze się z tego, z tej wojennej codzienności, z tego, że właśnie wojna tym ludziom w Ukrainie codziennie coś zabiera. Zabiera to, co jest dla nich najważniejsze. Zabiera tych, których najbardziej kochają. Zabija ich. Zabiera domy, zabiera zwierzęta, zabiera pracę, zabiera spokój i bezpieczeństwo. Trudno tu być obiektywnym. Właściwie to jest obiektywne, można by powiedzieć inaczej na to patrząc. A ci Rosjanie, którzy dają kurę czasem, to bez przesady. No to ja raz czy dwa o tym usłyszałem podczas mojej 3-letniej pracy w Ukrainie. To nie jest tak, że rosyjscy żołnierze masowo przynoszą ukraińskim zwierzętom kury. To tak nie jest. Raczej krzywdzą te zwierzęta, krzywdzą te zwierzęta. Te zwierzęta wskutek tej agresji giną, cierpią i psychicznie, i fizycznie. I tak po prostu jest, no, że to cierpienie jest dane, czy zadane ludziom w Ukrainie na lata, jeżeli nie na dziesiątki lat, i na pokolenia, bo na pewno nie na jedno pokolenie, że ta trauma będzie dziedziczona z pokolenia na pokolenie. Bardzo się martwię w ogóle bardzo oczywiście, jak wszyscy, chcę końca tej wojny, ale martwię się bardzo

0: bardzo, bardzo brzydko. Rzeczywiście takie rany na drzewach później widać bardzo, bardzo długo. Miłość już dawno odeszła, zwietrzała, a ta para uwieczniona scyzorykiem wciąż rani drzewo. Dobrze, znaczenie drugie. Kora tkanka między środkową częścią łodygi i korzenia, a skórką. Jasna sprawa. Po trzecie, kora to lekka tkanina bawełniana o wytłaczanej powierzchni. Pościel z kory. W zależności od producenta, od gatunku tkaniny oraz od wykończenia można kupić od 56 do 76 zł. Po pierwsze, ceny z roku 2000. Po drugie, pościel z kory, no niekoniecznie sosnowej kory, czy jakiejś innej, niekoniecznie ma coś wspólnego z drzewami. Proszę się nie martwić. Wszystkie jej nocne koszule były z nieprzezroczystej kory, zapięte pod szyją. Hanna Kowalewska tego lata. Kora. Jaka bywa kora? Bywa oczywiście kora mózgowa, czyli pofałdowana warstwa substancji szarej okrywająca półkolę mózgu. Inaczej szare komórki kora mózgowa chroni. Kora nadnercza to wierzchnia warstwa gruczołów nadnercza. I w języku polskim ta kora ziemska już nie funkcjonuje. Została zastąpiona przez skorupę, ale dawniejsza polszczyzna korę ziemską, korę ziemi jak najbardziej zna w tym znaczeniu zewnętrzna, zakrzepła warstwa ziemi. Julian Tuwim, cuda się będą działy w pulchnej ziemnej korze. Za ziarnem każde korzec dawam chleba czarna. Dalej bryło z posad świata, nowymi cię pchniemy tory, aż opleśniałej zbywszy się kory, zielone przypomnisz lata. Adam Mickiewicz. Kora, znaczenie drugie, zupełnie inne, ze starożytnej Grecji przywędrowała. Kora to inaczej niejaka Персефона.
1: Так, у давньогрецькій міфології Кора – це друге і таємне ім'я богині Персефони. Вона була донькою Зевса і Деметри, нагадаємо, а ім'я Кора…
0: Добра родина.
1: Так, ну так, і все було окей, поки Аїд її не викрав. Так, Кору викрав Аїд, забрав її до свого підземного царства, і вже як дружина Аїда, Кора змінила своє ім'я на Персефону. За легендою, власне, Аїд викрав її, коли вона збирала квіти на лузі, забрав до свого царства, і мати Деметра, вона взагалі перестала, це богиня родючості, так, мати Деметра перестала дбати про землю, через що почався великий голод, ну і почалися переговори, як же ж втішити Деметру. І домовилися, що дві третини року Кора буде жити на землі, тоді природа розквітає, а одну третину вона проводить під землею з Аїдом.
0: Так, już greccy bogowie znali takie patchworkowe rodziny i dzielenie czasu spędzanego z dzieckiem. Historia o Demeter i Korze aktualna jest w pewnym sensie do dziś. Musi być konsensus, kompromis wszystkich trzeba zadowolić. Kora to również antyczny posąg grecki przedstawiający stojącą młodą dziewczynę w powłóczystej szacie, bo kora, korę po starogrecku, ale po nowogrecku właściwie też oznacza dziewczynę. I to był taki najstarszy typ greckiego posągu kobiecego. Ta dziewczyna stała tak poważnie w długich szatach, często z owocem, kwiatkiem lub jakimś ptakiem w ręku. Kora to żeński odpowiednik kurosa. Taka rzeźba była wykonana z wapienia, marmuru lub porosu. Artyści starannie opracowywali szczegóły stroju i uczesania, podkreślali to polichromowaniem, a wyraz twarzy przedstawiali z charakterystycznym, archaicznym, nieco zagadkowym uśmiechem. I prawdopodobnie te posągi, a niektóre z nich znamy do dziś, miały charakter portretowy, czyli prawdziwe kobiety, prawdziwe dziewczyny zostały uwiecznione, jak również ich strój, uczesanie i tym podobne.
1: Чи про справжню жінку, чи про справжню дівчину співає гурт Вів'єн Морт, переконаємося.
0: З цілою певністю.

0: temu jako Olga Ostrowska, znana była czasami jako Olga Jackowska, jako Olga Sipowicz, ale tak naprawdę wszyscy zapamiętają ją jak Korę. Kiedy Kora została Korą? Podobno w lipcu 1968 roku w podróży na zlot polskich dzieci, kwiatów do pięknego kurortu Mielno. A kiedy Kora stała się tak niepokorna? Długa historia, temat na osobną audycję, prawdopodobnie już w dzieciństwie. Kora najprawdopodobniej od Persefony.
1: Так, і Кора була однією із найяскравіших постатей польської музики, лідеркою гурту «Манам», з яким вона створила багато пісень. Це просто класика польського року. Рок-вумен, лідерка, одна із багатьох, до речі, жінок-лідерок рок-гурту. Хоча, коли «Манам» створювався, то спочатку там ніхто із засновників якось не планував ділитися з Корою мікрофоном.
0: Zespół założyli w roku 1975 Milo Curtis i Marek Jackowski. Marek Jackowski, pierwszy mąż Kory. Nazwa zespołu pochodzi właśnie od pierwszych liter imion Milo i Marek. Najpierw panowie nazwę zespołu zapisywali M-A-M, MAM. Dopiero później pojawił się MANAM.
1: No i gurt na początku ma grać muzykę pełną mistyki i orientalnego zwuczania. Ольга, drużyna Марика Яцьковського, співала тоді як частина от бек-вокалу десь там, хурки, як польською ми говоримо. А згодом почалися персональні зміни в складі гурту. Міло Куртіс вирішив заснувати інший гурт, його місце зайняв Джон Портер. Тоді ж МАНАМ чи МАМ змінив назву на МАНАМ електричний пришніц. І це мало, власне, символізувати зміну жанру з такого world music, такого містичного і так далі, на абсолютно рокову музику. І під цією назвою гурт записав кілька пісень, а в 79-му році зупинився на коротшій назві «Манам».
0: Де і коли дебютувала Кора? Wedle jednej z wersji debiutowała w poznańskim klubie Medyka Aspirynka.
1: Дуже гарна назва, здорово, до речі. Так.
0: Здоровий дебют. Був то рік 1976. І так już пошло. Jesienią 1978 року заграла з зеспołem концерт в Галерії Театру Студіо в Варшаві. Później концертувала з МАМ, głównie по клубах, między innymi Laboratorium albo Klub Kto, dzięki współpracy z Maciejem Zębatym. Nagrywała również wokalizy z muzyką Michała Lorenza do dwóch odcinków serialu telewizyjnego Przyjaciele.
1: Tak, tak, tak.
0: Rok 1979 to był trochę inny serial Przyjaciele. Pod koniec lat 70. zespół MAM zmienił nazwę na MANAM i tak zaczął grać rocka. A Kora została główną wokalistką i pisała też teksty piosenek.
1: Tak, i ci pieśni narodziły się w tym tandemie Kora, która pisała teksty, i Marek Jackowski, który pisał muzykę. A krim tego, że Kora pisała ci poetyczne, ekspresywne, dużo emocyjne teksty, to ona jeszcze... Як вона виглядала, як вона відрізнялася і вирізнялася спосеред вокалісток і музикантів. Коротка стрижка, темні окуляри і такі котячі рухи на сцені. І від Кори, коли вона виходила на сцену, не можна було відвести очей. І цю таку харизму, силу і сценічну теж сміливість візерункову одразу публіка відчула.
0: Ну, я теж відчуваю, бо коли Яна opowiada o Korze, to aż trzęsie się stół w studiu i podskakują mikrofony, ale nie bez powodu. Rzeczywiście, Kora jako stan umysłu, jako zjawisko, jako gwiazda narodziła się w 1980 roku w powszechnym społecznym odbiorze na 18. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Tamże właśnie w konkursie premier wyróżnienie uzyskał utwór Boskie Buenos, a w koncercie laureatów wykonał zespół także piosenkę Żądza Pieniądza i Boskie Buenos pojawiło się na bisach. Występ zespołu, którego wokalistką przez lata była Olga Kora Jackowska, na 18. konkursie
1: Polskiej Piosenki w Opolu, tak, w 80. roku, tak.
0: Przeszedł ten występ

nie tylko do historii imprezy w Opolu, ale również zelektryzował całą krajową scenę muzyczną. Podczas koncertu Rock w Opolu Manam wykonał piosenki Boskie Buenos oraz Rządza pieniądzem.

0: звісно, скандал. Ну, а наслідки були такі, що влада наклала заборону на цей гурт, і в радіоефірі грати пісні «Манам» було вже небажано.
1: No, jeżeli Manam został wymazany, to oczywiście zniknął z anteny polskiego radia. Ale był pewien problem. Na liście przebojów programu trzeciego prowadzonej przez Marka Niedźwieckiego królował wtedy utwór Simple Story. Jak prowadzić listę przebojów bez największego hitu? Od kilka razy w historii Marek Niedźwiecki miał dylematy i to był jeden z nich. I mógł zrobić tak, zdjąć utwór z listy i udawać, że go nie ma, nie było. Tak właśnie podpowiadali mu niektórzy gorliwi cenzorzy, ale ciążyła na nim przecież odpowiedzialność przed społeczeństwem słuchającym. No i też przekora, bardzo chciał puścić hit zespołu, który został zabroniony, ale wybrał jeszcze inne rozwiązanie. Zamiast pełnej piosenki na antenie popłynął tylko jej wstęp, czyli charakterystyczny werbel z utworu To tylko tango. Przez kilkadziesiąt sekund, a czasem dłużej, zapętlony w eter szło monotonne bicie werbla. Bez słów, bez gitary. Tylko rytm.

0: Та сама жага, те саме прагнення. Ну, може, перевіримо, що означає це слово.
1: Проблеми з жондзо. Так, люди мають рзеczywiście czasami takie problemy. Żądza, słownik języka polskiego, podpowiada, że to niepohamowane pragnienie posiadania lub doznawania czegoś. Na przykład żądza pieniądza. Po drugie, żądza to silny pociąg fizyczny. Dzikie żądza, ale niekoniecznie pieniądze. Tutaj bliższe znaczeniowo jest pożądanie, chuć.
0: А тепер словник української мови. Жага – велике бажання пити з праги. І в цьому значенні зовсім слово не пасує до цієї пісні. Натомість переносне значення – велике нестримне бажання чого-небудь. І третє – власне, нестримне почуття любові, пристрасть.
1: Так, так, велика пристрасть. Gdy wszystko stracisz, a lud się odwróci...
0: Коли ти все втратиш, а народ відвернеться від тебе...
1: За późno będzie, by do życia wrócić.
0: Буде запізно, щоб повернутися до життя.
1: Bój się teraz, ty Kreonie.
0: Тепер бійся, ти Креоне.
1: Nie zaśniesz przeze mnie.
0: Ти не заснеш через мене. І далі текст.
1: Gdy zechce, będę szczurem...
0: Коли захочу, я буду щуром.
1: Дотре до тебе через найменшу дюру.
0: Я доберуся до тебе через найменшу дірку або найменший отвір. Гаразд, два пояснення. Дієслово.
1: Дотреть.
0: Дістатися до чогось, досягнути чогось, добратися до чогось, наприклад.
1: Дотреть до цілу.
0: Досягнути мети.
1: Gdy zechce, będę karaluchem.
0: Ой-ой, коли захочу, я буду тарганом.
1: Ай, каралух, таке симпатичне створенко, правда? Będę karaluchem, będę ci szeptać przekleństwa do ucha.
0: Я буду шепотіти тобі у вухо прокляття.
1: A mogłam być cieniem w upalne południe.
0: А я могла би бути тінню у спекотний південь.
1: Czułą kochanką w środku nocy.
0: Ніжною коханкою посеред ночі.
1: Mówisz, że jestem bez siły.
0: Ти кажеш, що не маю сили.
1: No, siła bezsilnych, tak? Nieco wcześniej ukazał się esej Wacława Havla przed napisaniem tej piosenki Syła bezsilnych.
0: To te wysyłaje na skóra tudy.
1: Wiele aluzji tutaj można odczytać. Być może nawet ich nie ma, ale odczytują się. Mówisz, że jestem bez siły. He, ty chyba żartujesz.
0: Ty zdaje się żartujesz.
1: Jestem twardym diamentem.
0: Ja twardy diament.
1: Ty go tylko szlifujesz.
0: Ty jego tylko szlifujesz.
1: Bój się teraz, ty Kreonie.
0: Bij się teper, ty Kreone.
1: Nie zaśniesz przeze mnie.
0: Ty nie zasnesz przez mnie.
1: Gdy zechcę, będę szczurem.
0: Коли захочу, буду щуром.
1: Dotrę do ciebie przez najmniejszą dziurę.
0: Доберусь до тебе через найменший отвір.
1: Gdy zechcę, będę karaluchem.
0: Коли захочу, я буду тарганом.
1: Będę ci szeptać przekleństwa do ucha.
0: Я буду шепотіти тобі у вухо прокляття.
1: Ну... Przekleństwo, przekleństwo. Słowo lub ciąg słów wypowiadany jako emocjonalna reakcja na pewne zdarzenie.
0: Тобто лайка.
1: Тобто brzydkie słowa. Mhm. Ale przekleństwo to również słowa wypowiadane pod adresem kogoś, o których mówiący sądzi, że ich powiedzenie spowoduje w przyszłości złe skutki. Innymi słowy, rzucić przekleństwo na złego tyrana.
0: Тобто прокляття, проклянути когось, так, проклинати когось.
1: І таке przekleństwo над Kreonem бездушним може ciążyć jako fatum.
0: Так, тобто прокляття як fatum, так, і це третє значення слова przekleństwa.
1: A i tutaj mamy tę dwoistość, a przecież mogło być tak pięknie. Mogłam być cieniem w upalne południe.
0: A ja mogłaby być tinią spokojnej piwdeń.
1: Czułą kochanką w środku nocy.
0: Niżną kochanką posered nocy.
1: Jestem twardym diamentem.
0: Ja twardy diament.
1: Ty go tylko... szlifujesz.
0: Ty jego tylko szlifujesz.
1: Tak się kończy ta piosenka. Oszlifowany diament stanie się z pewnością brylantem, a zły dyktator odnajdzie sprawiedliwość.
0: Прекрасна пісня. Дякую тобі дуже, Марчине, що ти її підказав.
1: Я тут.
0: Так, за кожним разом, коли її слухаю, мурахи йдуть по тілу. Kreone, це наша сьогоднішня пісня в музичному уроці.
1: Ciekawostka, ten album Mental Cut został zapisany, nagrany również w języku angielskim i między innymi piosenka Kreon jest dostępna

0: dostępna, można ją łatwo znaleźć w internecie. Fajnie się słucha również tej wersji.
1: No, a my перекладали на українську мову.
0: А на язик український przełożyła Jana Stępniewicz. Зробила to przepięknie i bardzo ci dziękujemy za to.
1: Дякуємо тобі, Марчін Гачковський.
0: To tyle może podziękowań. To była muzyczna lekcja. Do usłyszenia już wkrótce. Dziękujemy za uwagę.
1: Почуємося в пів на пів.